0: Kód Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Tole so bili Pitbull, Daddy Yankee, Nati Nataša s hitom Nolo Trates na 11. mestu. Mesto više pa Viktor Cardenas in Kelly Ruiz, Baila conmigo.
0: 10. mesto.